0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Co jest, to jest cuisine.
2: Co?
1: Trzeba by doma szczyp.
2: Cuisine.
3: Ale, a ty jedy?